Chillizet. Nastaw się na chill out.

try something new. I wanna sing about you.

Nastaw się na chillout.

you sleep. You got pipe dreams and panic.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Kameralnie, intymnie i szczerze. To tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy z zza kulis Max Ber.
1: Zza kulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: reklama.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Forting napędzany potrzebami rodziny.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: video stop.
1: Nastawszyn na chill out. Chili Z.
2: Chili Z.
1: To jest Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
9: Widaron.
8: To co?

0: Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: To jest Chili Zecz. Nastaw się na Chill Out.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
3: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bosanowy po elektroniczny pop. Soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia.
2: Królewicz. W każdy poniedziałek i czwartek od 20. Tylko w Chili Z.
3: Maciej Kulewicz. Gorąco zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Po reklamie.

0: reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
2: Ten długi weekend pachnie już wakacjami, które są za rogiem, pachnie też truskawkami, kwitnącymi wszędzie kwiatami. No i jak to weekend, wolnością i przygodą. Mam nadzieję, że w tych dniach macie trochę czasu dla siebie i że możecie korzystać z niego tak, jak lubicie. Jeśli wybraliście dzisiaj nasze towarzystwo, to bardzo nam miło. Ja będę z wami do 12, a teraz minęła 9.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Remind Kongres i Festiwal Psychologiczny już od 22 do 24 czerwca we Wrocławiu.
3: 3 intensywne dni debat o psychologii, inspirujące warsztaty, działania artystyczne i spotkania pokazujące, jak wiedza o człowieku może pomagać w każdej sferze życia. Po bilety na to wyjątkowe wydarzenie zapraszam do porannego programu Chili Z.
2: Śniadanie do łóżka od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Zupa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Piano forte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata. Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit: 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Po reklamie.

0: Wspominałam poprzednio o truskawkach. Ich zapach i wygląd cieszą nas już o tej porze roku na talerzu. A co dołoży nam dziś obok nich na stół Kuba Steuermark, to sprawdzimy już teraz.
1: Dzień dobry moi państwo. Ja mam cudowny przepis rodem z Włoch. Mianowicie będzie to sałatka panzanella. Pan oczywiście od chleba i chcemy tutaj użyć pieczywo jasne. Nie używamy ciemnego. Kroimy i delikatnie zostawiamy na kilka godzin, żeby nam przeschło. Do tego wcinamy sobie, może zanim wetniemy to, wcinamy nożem do środka do panzanelli, czyli do pieczywa, pomidory. Lekko to wszystko wygniatamy, żeby pieczywo nasiąkło sokiem z pomidorów. Dodajemy oliwę, dodajemy ocet, to wszystko zakwaszamy, zaoliwowywujemy. Plus na samym końcu drobno pokrojona czerwona cebula, kilka listków bazylii, sól, pieprz, mieszamy, wkładamy do lodówki i czekamy jakieś 40-45 minut, że nam się to wszystko pięknie przeżarło, schłodziło, a potem cudownie zajadamy. Smacznego.
2: Chili Z.

0: Reklama. Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Już za kilka dni spotkamy się w Koszalinie na kolejnym festiwalu Młodzi i Film, o którym na pewno będziemy Wam mówić wkrótce nieco więcej w Chili Z, ale czerwiec to też czas, w którym startują kina w plenerze. Program tych naszych ulubionych kin sprawdzimy po 10:00, to już niedługo, bo 10:00 właśnie teraz na zegarze. Słuchacie Chili Z, bądźcie z nami. Rozpoczynamy kolejną godzinę, jak zawsze, najlepszą muzyką.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12.
2: Yeah!
1: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chylu.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu.
5: Ekstra, piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: Piątek i sobotę Arbus 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, Arbus 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
9: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
10: Po reklamie.

0: Obiecałam wam kilka adresów na filmową radość pod chmurką, a zatem już wywiązuję się z tej obietnicy. Na początek Warszawa i po pierwsze kino letnie przed Kinoteką, przed Pałacem Kultury i Nauki. Już gra, już proponuje nam wspaniałe filmy na wielkim ekranie. Dziś Wielki Marty. Letnie seanse tego lata czekają na nas także w Wilanowie. Przed Urzędem Dzielnicy zaplanowano je aż do 5 września, w soboty, zawsze o 21:00. Jeszcze dziś mój syn Ezra, za tydzień Pojedynek. Kinomanów spotkamy też latem na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Już trwa 11 sezon tych pokazów. Seanse w pięknej lokalizacji z widokiem na dachy gdańskiej Starówki odbywają się w tygodniu i w weekendy. Tutaj dziś także okazja, żeby zobaczyć Timothée Chalamet'a w jednej ze swoich najgłośniejszych ostatnio ról, bo na ekranie pojawi się tutaj także Wielki Marty. I od razu informacja dla naszych słuchaczy z Trójmiasta, że na te seanse w kinie na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku mamy dla was zaproszenia przez całe lato, także jeśli jesteście zainteresowani jakimś wybranym tytułem, to bardzo proszę piszcie na adres kultura@chiliz.pl. A teraz przenosimy się do Katowic. Na Śląsku seanse na leżakach można uskuteczniać pod katowickim Spotkiem w niedzielne wieczory. Jutro właśnie tutaj, w centrum Kato, na tarasach Spotka, film The Lost Daughter. To jest adaptacja powieści Eleny Ferrante, nagrodzona Złotą Osellą na najlepszy scenariusz na festiwalu w Wenecji i nominowana do 3 Oscarów. Ten seans jutro w Katowicach o 21:00. Wstęp jest wolny.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Czerwcowy chill out z Chili Z. Odpocznij.
1: Spotkajmy się na schodach, w holu tuż przy drzwiach.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Zespół Herz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca. Letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz. 10 lipca 2026. Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.

0: Zupa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Już są. Hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
10: Po reklamie. Yeah, I'd rather be a lover than a fighter.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Plan na kolejną godzinę weekendu w Chili Z obejmuje muzykę, tym razem także jazzową. Będę miała dla Was nową płytę w prezencie, ale połączymy się też z Wrocławiem w ramach przygotowań do kongresu i festiwalu psychologicznego Remind. A na koniec sprawdzimy, co dzieje się dziś w stolicy, która w tych dniach ma swoje święto. A tymczasem trzeba odnotować, że właśnie minęła 11, zatem trzeba zagrać coś miłego na start kolejnej godziny i już sięgam do jakiś taki odpowiedni na ten moment utwór.

0: Psychologia przynosi nam dziś doskonałe narzędzia do obsługi współczesnego świata, który potrafi być przytłaczający. W jaki sposób korzystać z nauki, żeby lepiej radzić sobie każdego dnia? O tym będziemy rozmawiać w czerwcu we Wrocławiu. Polecamy Waszej uwadze festiwal Remind, który wystartuje za nieco więcej niż 2 tygodnie, a ja podążam dziś jedną z kilkunastu programowych ścieżek tematycznych wspólnie z Ewą Bryl, projektantką, edukatorką i prelegentką kongresu i festiwalu. Remind. Gdzieś intuicyjnie pewnie wiemy o tym, że to wnętrze, które jest estetyczne, które jest ładnie i dobrze zaprojektowane, ma po prostu na nas dobry wpływ, że łatwiej nam się w takim wnętrzu funkcjonuje. Ale to dzisiaj chyba jest dość poważnie rozbudowana dziedzina wiedzy, no i sztuki.
1: Projektowanie wnętrz zgodnie z zasadami ergonomii, tak, funkcjonalności, odpowiednich proporcji w przestrzeni to jest jedno, ale obecnie architektura zatrzymuje się nad tym, wraca do tego człowieka, więc tak naprawdę nie wszystkie wnętrza estetyczne, jeżeli tak mogę powiedzieć, są zaprojektowane zgodnie z zasadami neuroestetyki czy neuroarchitektury. Na przykład wnętrza bardzo minimalistyczne, ale o ostrych kantach, takie monochromatyczne, bardzo modne w ostatnimi czasy. Czasami nazywa się to takim projektowaniem aspiracyjnym, czyli tworzeniem wnętrz pod zdjęcia do social mediów, ale to nie zawsze są przestrzenie, w których my się będziemy dobrze czuć, kiedy będziemy doświadczać tej przestrzeni. Dlatego tematyka neuronauk w architekturze czy projektowaniu dotyka trochę szerszego spektrum wiedzy na temat człowieka.
0: No tutaj pewnie trzeba tej chwili, w której się zatrzymamy, trochę wsłuchamy w siebie, prawda? Bo tak jak wspomniała Pani o tych popularnych wnętrzach, projektowanych gdzieś zgodnie z jakąś modą, to rzeczywiście to nie są te przestrzenie, które każdemu będą służyć. Ważny jest tutaj ten akcent indywidualny, podejrzewam, że tak jak w innych obszarach.
1: Doskonale, że Pani poruszyła ten wątek, bo tutaj są te dwa elementy, o których warto wspomnieć. Po pierwsze, zatrzymać się. Dlaczego współcześnie te nauki są tak bardzo istotne? Dlatego przez ostatnie 50 lat, ale współcześnie szczególnie to odczuwamy, prędkość naszego życia, ilość bodźców, które dostajemy zewnętrznie, tych wzrokowych, ale słuchowych, zapachowych, jest przeogromna. I nasz mózg, ta część naszego mózgu, która jest taka pierwotna, on nie zdążył zaadoptować się jeszcze do tej współczesnej sytuacji i stąd taka duża ilość wypaleń zawodowych, stanów depresyjnych, czy nawet samobójstw, tak, u młodych, którzy są ciągle bodźcowani i też układ nerwowy ciągle jest w takim stanie napięcia, bo musi cały czas analizować to, czy to jest zagrożenie, czy to jest bezpieczne i nie ma tej równowagi przy aktywizowaniu tego układu przywspółczulnego, który jest odpowiedzialny właśnie, to się nazywa tak ładnie, ten odpoczynek i trawienie, prawda? Czyli ten moment regulacji, zrównoważenia się, wyciszenia. I nieważne, co robimy, to zatrzymanie, o którym Pani wspomniała, jest kluczem tak naprawdę do wielu ścieżek, jak możemy sobie pomagać. Czy no właśnie przy kontemplacji sztuki, czy nawet oglądaniu wnętrza, zachwycaniu się rośliną, ale żebyśmy się po prostu zatrzymali. I myślę, że właśnie ta sztuka we wnętrzach, czy dobrze zaprojektowane przestrzenie mogą nam w tym pomóc.
0: W jaki sposób? Myślę, że tego dowiemy się podczas wystąpień, prelekcji i wykładów Ewy Bryl w ramach kongresu Remind. Zapraszamy Was do Wrocławia od 22 do 24 czerwca. Te spotkania z Ewą Bryl odbędą się w ramach cyklu Psychologia w sztuce, a cały program wydarzenia znajdziecie już teraz na stronie remind.pl. Chili Z.

0: to promocja.
1: Zza kulis w Kielizet.
2: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Kielizet, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Zza kulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Kielizet.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Zł 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz zł 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
10: Lidl. To się opłaca.

0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka.
1: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Po reklamie.

0: Kolejne miłe spotkanie w naszym programie w roli głównej jazz i André Bachleda. Instrumentalista jazzowy, kompozytor, ale też malarz, a dawniej sportowiec. Wiele lat mieszkał we Francji, od jakiegoś czasu mieszka i tworzy w Polsce. My rozmawialiśmy przy okazji premiery jego autorskiej płyty. Ta premiera miała miejsce całkiem niedawno, bo 29 maja, a przed nami jeszcze ciekawe czerwcowe wydarzenia, o których też powiemy jeszcze słówko. Tych utworów, które znajdą się na płycie, słuchałam sobie ostatnio w niedzielę, idąc przez park i też doskonale mi się słuchało ich. Bardzo dziękuję za tę możliwość. Powiedzmy o tej muzyce, która znajdzie się na płycie zatytułowanej...
1: Climate Change. Zmiana klimatu.
0: Skąd taki tytuł?
1: Z trzech powodów. Po pierwsze, climate change, no to jest zmiana klimatu, w którym czy się z tym zgadzamy, czy nie.
0: Jest faktem.
1: Jest faktem i w tym jesteśmy i musimy przez to jakoś przebrnąć. Druga rzecz są moje wewnętrzne zmiany. Każdy w życiu się jakoś zmieniać. Próbuję się poprawić albo nadchodzą takie momenty, że trzeba jakąś zmianę w sobie zrobić. A trzecia rzecz była grupa Weather Report, którą bardzo ceniłem i bardzo cenię nadal. Zawinulem na klawiszów geniusz. No to sobie pomyślałem, jak był Weather Report, no to teraz Climate Change. Podobny mamy instrumentarium w grupie. Fortepian, kontrabas, bębny, saksofon, gitara.
0: Tak zapytałam o te utwory, które tam się znalazły. To są kompozycje, które powstały w ostatnim czasie?
1: Nie, kilka tak, ale kilka są trochę starsze. Mam bardzo takich dużo w różnych stylach, ale w jazzie jakoś napisałem sporo kawałków i nigdy nie miałem szansy nagrać je z grupą jakąś, bo albo mieszkałem tam w górach na wsi i tam nie było muzyków na tyle dobrych, w ogóle tam się nic nie działo muzycznie. A później miałem taki moment, że bardzo dużo podróżowałem. To trwało 7-8 lat, było tak, że naprawdę jak byłem 4 dni w jednym miejscu, to był jakiś wynik. I nareszcie się tak osadziłem w Krakowie od paru lat i tam poznałem bardzo fajnych muzyków, dobrych. No, chodziłem na wiele koncertów, słuchałem tam, chodziłem do Harisa, zwłaszcza Piwnicy pod Baranami. Piecart, Umuniaka, Alchemia, wspaniale grałem w Polsce. Byłem w Nowym Jorku na przykład i nie widziałem ani jednego koncertu, tak z ulicy bym powiedział, na tak dobrym poziomie jak w Polsce na przykład, jak się gdzieś widzi, no przynajmniej w Krakowie. I chciałem wypatrzyć takich naprawdę muzyków, którzy mi się spodobają. Pierwszego, którego poznałem muzycznie, to Grzesiu Pałka, perkusista, który gra, jest według mnie jego poziom jest światowy, to on jest naprawdę topowy perkusista. Potem poznałem jego brata, Mateusz Pałka, też fenomenalny pianista. Marcin Ślusarczyk, który jest dyrektorem katedry jazzowej w Krakowie. I on grał z Muniakiem i Alan Wykpisz na kontrabasie, który bardzo często gra z Grzesiem Pałką. Oni w duecie często grają i po prostu są bardzo zgrani. No i tak ta paka się stworzyła.
0: I cały ten skład zagrał na płycie Climate Change, którą dziś dla Was mam. Już teraz chcę Wam też polecić dwa czerwcowe wydarzenia, na których usłyszymy muzykę André Bachledy. W Muzeum Manga koncert premierowy tego właśnie materiału 14 czerwca, a 21 czerwca Kraków Guitar Days. Wydarzenie organizowane przez naszego gościa. I o tych wieczorach na pewno też jeszcze powiemy Wam wkrótce trochę więcej. A teraz czekam na zgłoszenia w sprawie płyty. Napiszcie proszę, dlaczego chcecie ją otrzymać, na adres kultura@chillyz.pl, a ja powiem Wam, że słucha się jej naprawdę pięknie.
2: Chillyz. Nastaw się na chill out.

Żagle na warszawskiej Wiśle możemy podziwiać dziś i jutro w ramach regatu Puchar Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Może dacie się namówić na wspólne kibicowanie i to nie wszystkie atrakcje tego weekendu w stolicy. Mniej więcej za godzinę z Ronda de Gaulle'a wyruszy parada warszawskich syrenek. Zbliża się 12, zatem jeśli teraz wyruszymy w kierunku centrum miasta, to uda nam się je zobaczyć. Będzie ich 20, o ile się nie mylę, i będą reprezentować różne warszawskie dzielnice. To jest bardzo, bardzo ciekawe co roku przyglądać się im i zobaczyć, no, w jaki sposób te rzeźby i instalacje mówią o poszczególnych stołecznych dzielnicach. A wieczorem znów będzie można przenieść się nad Wisłę, żeby podziwiać pływającą, kolorową paradę, która ma być zwieńczeniem dzisiejszych żeglarskich zawodów na rzece. Ten weekend, która ma być zwieńczeniem dzisiejszych żeglarskich zawodów na rzece. Ten weekend w naszych miastach obiecuje nam zatem trochę wiatru we włosach i smak przygody, o którym wspominałam na początku naszego dzisiejszego spotkania, ale niech to będą same dobre i bezpieczne przygody, pełne takich kolorów, które dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Tego życzę Wam dzisiaj, zostawiając Was w objęciach muzyki, najlepszej na wolny czas. Dbajcie o siebie, bawcie się dobrze, odpoczywajcie. Do usłyszenia. Chili Z.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jedziemy?
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
15: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje. Od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Winczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka.
8: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour, tańsze zakupy na mecz.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
2: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bosanowy po elektroniczny pop. Soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia.
1: Królewicz. W każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w Chili Z.
2: Maciej Królewicz. Gorąco zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo
9: i gotowe!
8: Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
16: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
17: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
18: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.

0: Hej, tu IKEA. To chowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Zespół Herz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: To jest Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Zza kulis w Chili Z.
3: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Per.
2: Zza kulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super, kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze Mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Weekend w Wielkim Mieście. Z przyjemnością kulturalnie zorganizujemy Twój weekend. Podpowiadamy, co czytać, co oglądać i czego słuchać, by odetchnąć. Weekend w Wielkim Mieście. W każdą niedzielę od godziny 9 do 12. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Codziennie jest czas na lody. Czy jesteś gotowy?
9: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml. Wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
10: Tomasz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
15: To ja też chcę.
14: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto.
6: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
6: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12.
2: Yeah!
1: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
16: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
17: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest Radio Chili Z.
1: Zastaw się na Chill Out.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Z zakulis w Chili Z. Zaprasza Max Ber.

0: Chili Z.
1: Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na następną audycję z za kulisa. Naprzeciwko mnie dzisiaj Piotr Białasiewicz. Dobry wieczór, cześć.
2: Cześć.
1: Piotrze, jak ty się przedstawiasz? Wynotowałem. Muzyk, producent, autor, twórca wizualny, człowiek renesansu, współczesnych mediów.
2: Ja myślę, że jestem kimś, kogo nosi po prostu i musi spróbować wszystkiego. I to z tego wynika, że próbuję wszystkiego z różnym skutkiem.
1: Dlaczego z różnym?
2: No różnie to wychodzi. Czasami lepiej, czasami gorzej. Ja czasami po prostu to porzucam, co zacznę, a czasami doprowadzam do końca, jak chociażby książkę. Ale wiele rzeczy to jest po prostu takie łapanie się tego, co mi wejdzie do głowy i zobaczenie, co z tego wyjdzie.
1: Powiedziałeś o różnych skutkach i padło tam jeszcze słowo, które zinterpretowałem jako coś podlegającego ocenie. Czy ty dla siebie jesteś łaskawy w związku z tym, że porzucasz niektóre ze swoich czynności, łapiesz się też innych? Jak ty podchodzisz do swojego jestestwa i tych czynności, którymi się na co dzień trudnisz?
2: Czasami jestem łaskawy, ale bywam niełaskawy i krytyczny wobec tego, co robię, i to powoduje, że porzucam te rzeczy i tak wielu rzeczy się próbuję czasami złapać, żeby do czegoś dojść i też doskonalić swoje umiejętności w tym, co robię, bo to pozwala poszerzenie tego kręgu w ogóle zainteresowań i patrzenia na różne rzeczy, łapanie, a że z różnym skutkiem, no bo ja tak sobie to oceniam, a ludzie, nie mam pojęcia, jak to oceniają, się okazuje, że dobrze.
1: Jak oceniasz swoją najnowszą książkę pod tytułem Banał, bo staje się pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy, ale chciałbym, by zatoczyła nieco szerszy rys tego, jak możemy patrzeć na nas jako ludzi, na ogląd. Kiedy autor oddaje takie dzieło z piękną okładką, z niebanalnym tytułem, który tak naprawdę skłania do mocnych refleksji, możesz być sobą i nie musisz płacić za to wstydem. Książka pod tytułem Banał, którą serdecznie Państwu polecam, a ze mną autor, więc jak mogę Ciebie zapytać, jakie to uczucie, to będzie mi bardzo miło.
2: Pewnie. No to jest uczucie trochę przerażenia, ale i ekscytacji, no bo jednak tam odzieram pewne takie osobiste historie i przeżycia, które czuję, że dotyka wielu z nas, i tak jak widzę po wiadomościach i opowieściach czytelników, no to dotyka ich to i oni też to przeżyli, czy to poprzez przedszkole, szkołę, przez ten cały etap dorastania, który nas bardzo kształtuje. No i jest tam kilka historii, które trudno było mi napisać z tego powodu, bo są wstydliwe, albo wydają się, że są wstydliwe, ale okazuje się, że my wszyscy przeżywamy jakieś rozstania, jakieś rozterki, które powodują, że czegoś się potem boimy, czegoś się wstydzimy, i tym jest zapis tej książki, takiego przechodzenia przez te wszystkie etapy dorastania.
1: Kiedy analizowałem tą książkę zarówno z perspektywy szaty graficznej, no jak i tego, jak nas wita, jest to książka dla tych, którzy próbowali być normalni i do dziś się z tego nie otrząsnęli. W którym momencie zrozumiałeś, że dedykujesz ją też poniekąd sobie?
2: Chyba tak w połowie pisania. Chociaż oczywiście jak zaczynałem pisać, to wiedziałem, że to jest też dla mnie książka, żeby się wyrzucić z takich historii, podzielić się z nimi, bo jak sam byłem młodszy, no to nie sądziłem, że ktoś może przeżywać takie same rozterki, ciągle czuć się niedopasowanym, a okazuje się, że wielu z nas szuka tej swojej drogi i chciałem dlatego ją zadedykować tym wszystkim, którym czasami się wydaje, nie, no to coś może ja jestem nienormalny. Nie, okazuje się, że jesteśmy normalni w tej nienormalności.
1: Co to znaczy być według ciebie w ogóle normalnym w dzisiejszych czasach? Czy coś takiego jak takie słowo powinno koegzystować w nawiązaniu do tego, jaki mamy zbiór cech, wartości, charakteru?
2: To jest... Nie da się opowiedzieć, co jest normalne, bo dzisiaj wszystko jest normalne i zarazem nienormalne, ale wydaje mi się, że normalne jest to wszystko, co robimy, ale dopiero nienormalne się staje, kiedy my sami tego nie akceptujemy, tych swoich zachowań, wstydliwych rzeczy i tych momentów, które są takie kłopotliwe w naszej głowie, bo kiedy one nie są już w głowie kłopotliwe, to się okazuje, że ej, to jest w sumie normalne, wiele osób tak ma.
1: Czy uważasz, że ten taki benchmark w postaci innych osób, on powinien być dla nas też zasadny? Czy banał może dać nam takie poczucie, że tworzymy własny fundament i możemy być rzeczywiście sobą i nie musimy płacić za to wstydem?
2: No, z jednej strony dobrze by było

0: tylko wierzyć w siebie i czuć siebie i w ogóle, ale no nie oszukujmy się, żyjemy wśród ludzi i patrzymy na nich, porównujemy się, patrzymy jak oni żyją i to potrafi być przytłaczające, jeżeli patrzy się i się samemu źle ocenia, ale z drugiej strony, jeżeli czuje się, że ktoś coś przeżywa podobnego i okazuje temu zrozumienie, to to jest ogromna ulga, no bo okazuje się, że ktoś może kiedyś powtarzał, nie wiem, w szkole, że jest nieśmiałym czy jakimś i okazuje się, okej, wiele osób tak ma i to nie jest problem taki ze mną, tylko to jest taki element mnie.
1: O tym, co w nas jest i jak możemy sobie z tym radzić, będziemy rozmawiali dalej po krótkiej przerwie. Razem ze mną Piotr Białasiewicz z książką Banał. Dzisiaj tutaj siedzimy i rozmawiamy. Słuchajcie nas, wracamy do was za chwilę.

0: Set.
1: Piotr Białasiewicz razem ze mną w studiu, audycja zza kulis, rozmawiamy o książce Banał. To książka o człowieku, który przez wiele lat próbował być taki, jak oczekiwali inni, grzeczny, wygodny, niewyróżniający się, taki, który nikomu nie przeszkadza. Kim tak naprawdę jest Lucek? Pierwszy rozdział nosi tytuł Wszyscy jesteśmy Luckiem.
2: To jest taka postać, na którą każdy z nas czasami patrzy, czy to w szkole, czy to w pracy, czy w jakichkolwiek sytuacjach. To jest ktoś taki, kto działa wbrew konwenansom i zasadom i finalnie wychodzi na tym dobrze, no bo bawi się życiem, bawi się sytuacjami i do końca nie bierze do siebie tego wszystkiego, co wokół ludzie mówią, i dzięki temu no jakoś zawsze spada na te cztery łapy, mimo że zrobi coś, co dla wielu jest wstydliwe bądź krępujące. No ale to jest ktoś taki, kogo często podziwiamy i zazdrościmy mu, wow, ja też tak chcę. I on jest takim duchem kogoś, kto pokazuje, że nie zawsze trzeba wszystko brać do siebie i tak bardzo analizować, tylko czasami właśnie być tym Luckiem i wybiec na waleta po prostu.
1: Czy Lucek to jest takie brzemię, które w każdym z nas jest, i po przeczytaniu tej książki myślisz albo chciałeś, by się w nas uwolniło?
2: Chciałbym. Chciałbym, żeby było więcej takiego bezwstydnego luzu w nas wszystkich, bo czuję, że my jako Polacy też często sobie tak hamujemy pewne zachowania, żeby nie wypaść jakoś głupio czy wstydliwie, a czasami przydałoby się tej więcej spontaniczności, okrzyków czy po prostu tańca w różnych sytuacjach.
1: Chciałbym tutaj przytoczyć klasyka. Czy uważasz, że naszym chłopakom brakuje luzu?
2: No trochę tak. I sam czuję, że mi czasami brakuje luzu i widzę to, tak obserwuję, i chciałbym, żeby czasami po prostu wszyscy się złapali za ręce i zaczęli tańczyć. No byłoby tym, w tym coś takiego bollywoodzkiego.
1: W którym momencie życia najbardziej tracimy luz, twoim zdaniem? Z perspektywy analizy, bo domyślam się, że kiedy tworzyłeś tę książkę, przechodziłeś przez różnego rodzaju etapy, no to musiałeś stworzyć analizę pewnego rodzaju też psychologiczną, która w każdym z nas jest.
2: Ja czuję, kiedy staje się dorosłym, dla każdego ta granica jest inna, ale wtedy nagle się okazuje, że wiele rzeczy robi się, bo trzeba, bo wypada, bo tak, bo nie inaczej, i coraz mniej jest tej przestrzeni na robienie rzeczy właśnie tak spontanicznie i po prostu tylko po to, żeby je zrobić. I ta dorosłość często nas wrzuca w te tryby zrobienia tego wszystkiego, co powinniśmy być, aby być produktywnym, oceniania się przez ten pryzmat. To jest strasznie męczące.
1: Niedawno świętowaliśmy, mam nadzieję, że ty też, Dzień Dziecka. To taki dzień, który nas dorosłych w jakimś stopniu zatrzymuje, albo przypominamy sobie, jak życie jest krótkie, jak szybko czas przemija, jak wiele być może nam się udało lub też nie udało się stworzyć w nawiązaniu do tego, o czym marzyliśmy jako dziecko. Czasami może udaje nam się przytulić swoje wewnętrzne dziecko w jakiś sposób. Ciebie do jakich refleksji ten dzień skłonił, czy do żadnych?
2: Ja mam tak, że ja mam dosłownie 3-4 dni przed urodziny swoje, więc to jest dla mnie taka kumulacja, patrząc na swój licznik też, który ciągle rośnie, no że właśnie to tak przemija i tak często nie zauważam tego, że właśnie mógłbym sobie dać więcej luzu na po prostu więcej zabawy, traktować więcej rzeczy jako grę, jako zabawę.
1: Uważasz, że życie to gra?
2: W dużym stopniu tak, no nawet, że tutaj sobie siedzimy, no to jest pewna jakaś taka funkcja, którą sobie spełniamy, w coś się bawimy w pewnym stopniu. Jak tak się zdystansować, no to wiele rzeczy jest zabawnych w sumie, nie? Że na przykład się stresuje, nie wiem, przed jakąś rozmową, tak jak nawet dzisiaj jakiś tam zawsze stres jest, no tak z dystansu, no jest to dosyć zabawne i takie śmieszne, że po czasie jest to w ogóle nieistotne, się okazuje.
1: A ta symulacja, w którą sami siebie w dużym stopniu w pewnych momentach wsadzamy, ona twoim zdaniem jest możliwa do okiełznania, jeśli właśnie okraszymy ją danymi cechami? Jak podejść do życia w taki sposób, by czerpać z niego, traktować jako grę, być wyluzowanym, a jednocześnie móc po prostu żyć w sposób zwykły, z zabezpieczeniem ekonomicznym, no tak, z dużym poczuciem spokoju.
2: No to jest trudne i czy wykonalne, no to pewnie trzeba się nad tym nawet nie tyle starać, no ale czuję, że jest w tym duża trudność, bo są ogromne oczekiwania, coraz większe, takie ogólnie wytwarzane przez nas samych, i to jest chyba najtrudniejsze. I jak w tym odnaleźć, no więcej puszczać sobie tego gazu, żeby móc coś zrobić szalonego dla siebie. Dla każdego będzie to co innego. Nie wiem, ja na przykład dzisiaj przez rano pisałem jakieś bzdury w notatniku, które to nie nadają się do żadnej publikacji ani pokazania, bo są tak głupie, ale to jest coś, co pozwala trochę tak wyrzucić z siebie.
1: Piotr Białasiewicz razem ze mną w studiu o tym, jak pisać dziennik, ale i nie tylko, będziemy rozmawiali dalej po krótkiej przerwie. To jest audycja Zza Kulis. Wracamy do was za chwilę.
0: Zza Kulis, czyli Z. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
0: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
0: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Piotr Białasiewicz razem ze mną w studiu. Kiedy przeglądałem przed naszym spotkaniem twoje media społecznościowe, zobaczyłem w nich nie tylko wielką grupę osób, która czyta twoje treści, utożsamia się z nimi, ale również profil, który bardzo mocno wrzuca na chwilę przemyślenia, które mamy możliwość przeczytać, zostać z nimi, pominąć, zrobić z nimi co tylko chcemy. Dużo takich treści również z zagranicy do nas dociera w jakiś sposób. Jak ty się za to zabrałeś, co było motywem przewodnim i co ty chcesz za spuściznę zostawiać w obszarze mediów społecznościowych?
2: Motyw przewodni to było i taki start to było dla mnie po prostu wyrzucenie z siebie rzeczy. Najpierw kompletnie nie myśląc o tym, co z tego wyjdzie, ale okazało się, że bardzo wiele osób się z tym utożsamia i to im coś daje, jakiś też spokój. Więc potem motywem przewodnim stało się po prostu wyrzucanie z siebie tego, co dla mnie jest wstydliwe, żeby się z tym oswoić i nie mieć tego już ciężaru, takiego wstydu i tego wszystkiego. A spuścizna, no chciałbym zostawić takie rzeczy, które kogoś zatrzymają, ale też czasami odrą z jakichś takich własnych fałszy, o które sobie wmawiamy. Okazuje się, że strasznie nas bolą potem, więc chciałbym, żeby przestało boleć mniej po prostu.
1: Funkcja mediów społecznościowych z jednej strony trochę nas drapie w dzisiejszych czasach, z drugiej strony bardzo chcemy do niej jak do słońca cały czas uciekać. Z trzeciej strony żyjemy w takiej miłości i nienawiści jednocześnie pomiędzy tymi dwoma faktorami. Jak ty podchodzisz współcześnie do mediów społecznościowych?
2: No tak jak mówisz, to jest takie słońce, które przyciąga, ale jak się jest za blisko, to strasznie parzy i strasznie trudno jest znaleźć ten balans pomiędzy, a szczególnie jak się jeszcze tam tworzy rzeczy i się ciągle jest w tym takim kontakcie. Więc ja podchodzę tak love and hate do tego, że jednego dnia kocham, a drugiego nienawidzę, ale jest w tym coś kuszącego, że można się podzielić ze światem swoimi wizjami, swoim spojrzeniem, ale też podejrzeć trochę tak, jak inni ludzie żyją, jak pokazują jakieś rzeczy, zobaczyć ich radości, ale też ich troski przez jakiś filtr przepuszczony, więc jest to fascynujące miejsce.
1: A co najbardziej inspirowało cię w mediach społecznościowych podczas tworzenia banału?
2: Najbardziej to ja akurat wtedy tak dużo nie przeglądałem, byłem skupiony na pisaniu, ale najbardziej mnie fascynowały takie rzeczy, które wymykają się jakimś konwenansom i ktoś robi coś takiego trochę wbrew zasadom social mediów, że nie stosuje tych wszystkich technik, które niby trzeba stosować, żeby dotrzeć. To było dla mnie najbardziej fascynujące, kiedy ktoś nagrywał tak zwanym kalkulatorem, a to po prostu ludziom się podobało, mimo że to ładne nie było i wyreżyserowane, albo takie wrażenie sprawiało.
1: Kiedy myślisz o współczesnym wychowaniu, to masz poczucie, że my jako ludzie jesteśmy bardziej otwarci w stosunku do tego, co ty musiałeś przeżyć i co jest między innymi w tej książce? Masz poczucie, że idziemy w dobrą stronę? Czy są pewnego rodzaju banały, które są powielane z pokolenia na pokolenie i ta trauma trwa wiecznie?
2: Oj, wiele rzeczy się zaczęło mówić i to się otwiera, więc to jest super, ale tak jak czasami obserwuję, czy to rodziców jakichś w różnych sytuacjach, no to wiele rzeczy zostaje. Nie dotykaj tego, nie biegnij tak szybko, ciszej, kiedy wcale to dziecko nie musi być ciszej, więc wiele rzeczy jednak widzę, że się ciągle powtarza i ono chyba się nam wryło wszystkim tak bardzo mocno. Trochę tak jak się nawet często mówi, jak zobaczymy, czy Bóg da, nie? Wiesz, tak jakby pomijając siebie, że a może ja też mam jakąś w tym wszystkim sprawczość. Oczywiście pewnie dla osoby wierzącej jest to istotne, ale no, to są często takie powielane rzeczy i chyba wiele z nich zostanie, a też na pewno tworzą się nowe właśnie no, przez chociażby social media.
1: Czy masz takie poczucie, że Lucek, o którym już trochę wspomnieliśmy, jest symbolem wolności, którą wszyscy tracimy w procesie dorastania?
2: Tak. Jak sobie o tym myślę, że wielu z nas, tak jak patrząc, chodzi dosyć spiętych i takich nabuzowanych, to jak bardzo potrzebujemy takiego spuszczenia i tej wolności. To pokazują chociażby takie jakieś duże zgromadzenia, jak jakieś koncerty czy mecze, kiedy nagle można krzyczeć i się nie przejmować, że krzyczę, co krzyczę. To pokazuje, że jest wiele potrzeby takiego wentylu, wypuszczania z siebie i często grupowego, bo ten grupowy jest jakiś bardziej taki, ma w sobie jakąś inną energię. energię niż tak samemu.
1: Dla ciebie tym wentylem jest pisanie?
2: W dużym stopniu tak. Tworzenie pozwala trochę tak się odkleić od tych codziennych obowiązków, myślenia o ZUS-ach, podatkach i tych wszystkich innych sprawach. Tylko trochę wejść w swój świat, który nie dla każdego będzie zrozumiały i nie musi być dla każdego zrozumiały.
1: Czy ta książka nie ciągnie nas trochę w kierunku Witolda Gombrowicza i Ferdy Durkę, która jednak mimo wszystko pokazuje nam, że wszyscy przybieramy jakieś gęby, a kiedy zrezygnujemy z nich, to tak naprawdę bliżej nam do tej formy, którą sami chcemy nakreślić?
2: No, to ciekawe porównanie i też o tym sobie trochę myślałem, jak już tak byłem w końcówce pisania, że przebija się tam to, co pisał Gombrowicz. Też zresztą świetne rzeczy pisał zawsze, więc to bardzo tak, te gęby, maski, które sobie zakładamy, odrzeć się z nich, no to wielka sprawa i wielka umiejętność dająca wolność.
1: Postaramy się spróbować. Piotr Białasiewicz razem ze mną w studiu, audycja Zza Kulis. Wracamy do was za chwilę.

0: Chili Z.
1: Piotr Białasiewicz razem ze mną w studiu. Pretekstem naszego dzisiejszego spotkania twoja nowa książka pod tytułem Banał. Dużo w tej książce jest mowy o dzieciństwie. Czy człowiek przez całe życie twoim zdaniem buduje siebie, czy raczej próbuje naprawić historię, którą poniekąd napisało mu dzieciństwo?
2: No to jest właśnie, tak jak myślę o tym, to często jest takie wracanie do tego, co było przed tym wyformatowaniem z dzieciństwa, żeby dać sobie właśnie więcej tej swobody i dokopać się do tego, co było przed formatowaniem i połączyć to z tym dorosłym, który potrafi rzeczy sformatować i trzymać je w ryzach, no to jest coś, do czego pewnie wiele osób dąży. No i te dzieciństwo ciągle gdzieś siedzi, jak się czasami jest w sytuacji, nie wiem, trudnej rozmowy i nagle się wraca jakiś flashback z dzieciństwa, jak się stało pod tablicą i się nie znało odpowiedzi. Nagle to uderza i czuje się człowiek tak samo mały, więc gdzieś to dzieciństwo krąży.
1: A ty uważasz, że by zaznać spokoju, przestać być w pewien sposób wstydliwym, by okiełznać to, kim się jest i nie płacić za to tym wstydem, należy przytulić to dzieciństwo, zaakceptować to dzieciństwo? Jak z twojej perspektywy powinniśmy podejść do tego schematu, w którym każdy z nas nosi jakieś traumy?
2: Przytulić, zaakceptować, pogodzić. Było jakie było, różne było, nie? Każdy przeżył różne rzeczy i też to tylko pozostaje, niż być wściekłym. No wściekłość jest krótkim paliwem i ma krótki ląd, więc strasznie potrafi wymęczyć, więc no ale jak jest wściekłość, to też trzeba ją jakoś z siebie wyrzucić w bezpieczny sposób, kontrolowany, i potem przytulać tego dzieciaka.
1: W wielu miejscach piszesz o sytuacjach, które z perspektywy dorosłego wydają się drobiazgami. Komentarz nauczycielki, sytuacja w przedszkolu, chwila zawstydzenia, bycie niewybranym do grupy. Dla obserwatora to nic wielkiego, a jednak pokazujesz właśnie, z takich momentów buduje się w nas poczucie własnej wartości, relacje i sposób patrzenia na siebie. I teraz pytanie, dlaczego te pozornie banalne doświadczenia mają według ciebie tak ogromną siłę? Kiedy ta mała rzecz w naszym życiu przestaje być mała? Nad tym się zastanawiałem.
2: Kiedy wielokrotnie to samo się słyszy, tak jak przypominam sobie, że ja często słyszałem, że jestem nieśmiały i przez to sobie nie poradzę, od nauczycieli. Więc jak jest się takim 8, 9, 10, a potem 12-latkiem, to strasznie zostaje i ryje w głowie taki świder, że może faktycznie, może to będzie trudne życie przez to, mimo że masz 8 lat i nikt nie ma zielonego pojęcia, jak będzie to życie wyglądać, a już jest jakaś taka postawiona diagnoza, która osobie wrażliwej może długą rysę pozostawić i będzie z tym chodzić i próbować z siebie to zrzucić jak taki zaciasny płaszcz.
1: Jak myślisz, w którym momencie po raz pierwszy zaczynamy się zastanawiać, czy jesteśmy w porządku, czy jesteśmy wystarczający?
2: Jak tak ja sobie przypominam, to dosyć wcześnie się to działo u mnie. W szkole się szybko dostrzega, że tamte dzieciaki bawią się z kimś innym i potem to tak narasta, że w dorosłości też się to odczuwa już tak często. Dla wielu osób okazuje się, że to zostaje, że nie potrafią z tego wyjść i to strasznie ich gdzieś tam więzi. Tak często dostaję takie wiadomości, że ktoś ma 30 lat i nadal czuje się, jakby był w szkole, mimo że ta szkoła już jest dawno, dawno za.
1: O tym, jak wygląda życie dorosłe i czy warto pielęgnować w sobie to dziecko, o którym przed chwilą wspominałeś, będziemy rozmawiali dalej w podcaście Zza Kulis. Z moim gościem dzisiaj Piotr Białasiewicz. Ja tobie pięknie dziękuję.
2: Dzięki.
1: Dziękujemy wam, że jesteście razem z nami. Jeśli macie ochotę nas posłuchać, to oczywiście zostawiamy dla was tę rozmowę w streamingu. Kłaniam się nisko, Max Berry, jak zawsze zapraszam za tydzień. Good night, good luck, udanej soboty, bawcie się dobrze i uśmiechajcie. Do usłyszenia.

0: reklama. Ale sztosy.
1: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Po reklamie.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo
2: i gotowe!
1: Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto.
2: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: tego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.